Spanie, kwiaty w zielonej porcelanie, we włosy wpięta dumnie wstążka, jak ważka, gdy nad oceanem lat naszych młodych się uniosła. Więc to nie tak, jak było w książkach, więc to nie tak, jak na polanie. Ten, kto wymyślił wiarę i dynamit,